Con seis hay con quien con. Con seis con quien con. Con seis para todo bien, para todo bien, para todo bien. Para poder boquen, para poder boquen, para poder boquen con quien. Mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, m